0: Nah, dijo man, pepelajaran buku ketu. Kenten bawas na siro ni kino.
1: Alik cerita deh, cepat rantang.
0: Oh.